0: ТДИ.
1: Самый хитовый.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.